Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.

Słuchasz radia Chilli Z.

0: Autopromocja.
1: Dzień dziecka z Chili Z. Potrafisz cieszyć się z małych rzeczy i przeżywać codzienność jak najbardziej ekscytującą przygodę? Odwiedź nasz profil na Instagramie i pod konkursowym zdjęciem napisz w komentarzu, kiedy ostatnio czułeś się szczęśliwy jak dziecko. Na autora najbardziej uroczej i chwytającej za serce propozycji czeka zestaw prezentowy idealny dla każdego małego, dużego i całkiem dorosłego dziecka. Dzień dziecka z Chili Z.
0: Autopromocja.

0: reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: pijama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dokąd na wakacje?
10: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
9: Czyli Zdrojowa Hotels.
10: Zdrojowa Hotels?
9: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
10: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
9: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: www.wikendwielkimmieście.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Dzień dobry, witajcie. Rafał Turowski. Cokolwiek na ten temat sądzicie, dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Majtek. No można obejść jak najbardziej. Zachęcam również do hucznego obchodzenia Światowego Dnia Bez Tytoniu. Ja zaś spróbuję celebrować względnie najpełniej Światowy Dzień Mówienia Pełnymi Zdaniami. Zapraszam do godziny 12:00.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Po reklamie.

0: Niedzielny poranek, słuchacie Chili Z, jak zawsze o tej porze Dominika Biegańska z przepisem kulinarnym.
1: A dzisiaj przepis na coś pieczonego. Zauważyłam ostatnio, bo gdzieś tam przeglądam sobie te instagramowe przepisy, które są zazwyczaj na Instagramie bardzo szybkie, a później w domu trzeba to sobie gdzieś tam przełożyć i może też dojdziemy do perfekcji, że będziemy wszystko robili tak szybko, jak robią influencerzy kulinarni na Instagramie. Co jest ważne, zauważyłam, że oni ostatnio po prostu biorą blachę z piekarnika, na tę blachę wkładają różne rzeczy, warzywa, nie tylko warzywa, ale po prostu szybkie danie, które doskonale się sprawdza, umieszają do tego jakiś sos i wszystko jest gotowe, ale koniec końców naprawdę wygląda to całkiem smacznie. I znalazłam fajny przepis na pieczoną, gotowaną ciecierzycę z batatem. I po prostu wyjmujecie blachę, klasyczną blachę z piekarnika, papier do pieczenia, 400 gramów gotowanej ciecierzycy, jeden batat, które musimy sobie pokroić w takie kawałki o takich rozmiarach, jak tylko chcecie. Trzy szalotki albo jedna cebula, posiekana kolendra, sól i pieprz do smaku i 4 łyżki oliwy z oliwek. To wszystko wyląduje na jednej blasze i wrzucamy do piekarnika na 30-35 minut, 180 stopni. Zdecydowanie wystarczy. Potrzebujemy sos. I ten sos jest z tahiny, czyli z pasty sezamowej. Gdyby ktoś chciał użyć kremu z orzechów, to jak najbardziej tak. Jeżeli nie będzie słodki, to idealnie. Chyba, że chcecie to dosłodzić, też okej. Ale przyjmijmy, że my robimy sobie tahini. 2 łyżki, sok z połowy cytryny, 1 łyżeczka miodu i odrobinę gorącej wody, bo gorąca woda ładnie nam to wszystko rozrzedzi. Oczywiście dosmaczamy, czyli doprawiamy, czyli sól i pieprz, jeżeli macie ochotę. Jak już nam te warzywa z piekarnika ostygną, no to łączymy z tym naszym sosem i na koniec dodajemy kolendrę. No właśnie, bo powiedziałam na samym początku kolendra i wyglądało to tak, jakbyśmy mieli ją włożyć do piekarnika. Nie wkładajcie kolendry do piekarnika. Włóżcie te wszystkie warzywa, czyli ciecierzycę, batat, cebulę, a kolendra na sam koniec. Mieszamy te wszystkie nasze składniki z sosem, wychodzi nam przepyszna sałatka i mam nadzieję, że jak sprawdzicie, to będziecie do tego przepisu wracali. Dobrej, smacznej niedzieli.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dokąd na wakacje?
6: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
5: Czyli Zdrojowa Hotels.
6: Zdrojowa Hotels?
5: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
6: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
5: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Jak zawsze o tej porze przegląd premier nadchodzącego tygodnia. Sezon się co prawda powoli kończy, ale wciąż kilka bardzo ciekawych przedstawień przed nami. American Beauty sprostowanie w krakowskim Baraka. To jest spektakl Szymona Króla, oczywiście konfrontacja z filmem Sama Mendeza. Premiera w czwartek. Nowy w Zabrzu daje premierę farsy Szczęściarza Michaela Cuneya w reżyserii Marcina Sławińskiego. Premiera w sobotę. Dla dzieci Ludowy pokaże kulawą kaczkę i ślepą kurę Urlicha Huba. Spektakl w reżyserii Mateusza Przełęckiego. Premiera w niedzielę za tydzień. No i wreszcie w warszawskiej Rampie kolejna na stołecznych deskach Lalka. Tym razem w reżyserii Michała Walczaka. W roli Łęckiej Agata Łabno, która opowie o tym spektaklu więcej już za moment. Weekend w

0: Daily Z.
1: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
0: Na chillaucie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Daily Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: 5 czerwca na deskach warszawskiego Teatru Rampa w koprodukcji z Domem Spotkań z Historią pojawi się Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna w reżyserii Michała Walczaka w roli Łęckiej. Agata Łabno, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
0: Kilka mam pytań takich zasadniczych. Powiedz, czy Bolesław Prus to poznałby swój charakter pisma po waszym spektaklu?
1: Myślę, że totalnie byłby zdziwiony tym, co się dzieje na scenie i nie poznałby na pewno swojego charakteru pisma, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że nasza lalka jest taką wywrotką lalki Prusa i są w niej oczywiście elementy Bolesława, który pisał, ale jednak jest to pewna wariacja na ten temat. Musimy pamiętać, że jest to koprodukcja z Pożarem w Burdelu, więc będzie się tutaj dużo różnych postaci pojawiało, których nie było w lalce.
0: No bo bardzo fajnym pomysłem jest to, ponieważ świętujemy 4 czerwca, że 89 roku, czyli pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce. No i Michał przeniósł tak tę lalkę właśnie do wiosny 89.
1: Dokładnie tak, ale też te światy, bo mamy na scenie trochę światów z 89 i ta lalka rzeczywiście, ona się odgrywa w latach 89, ale czasem cofamy się do roku 1878, jeśli się nie mylę, i wtedy jesteśmy jeszcze w czasach troszkę Bolesława Prusa i te kostiumy też wtedy się zmieniają. Tak pływamy płynnie po tej historii i tych czasach, zmieniając po prostu narrację.
0: No to słuchaj, to dla aktora, dla aktorki to musi być fantastyczne wyzwanie, ale i zabawa, myślę.
1: Myślę, że to będzie niesamowita zabawa, jeszcze połączona z muzyką, która jest różna, no bo i lata 89, ale mamy też trochę właśnie takiej muzyki klasycznej, która wprowadza właśnie tą lalkę bardziej Bolesława Prusa, więc tak skaczemy i myślę, że to może być nie tylko dla nas zabawa, ale też dla widza, który będzie się musiał jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Mhm.
0: Agata Łabno w roli Łęckiej, Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna w reżyserii Michała Walczaka ze scenariuszem właśnie Michała i Maksa Łubieńskiego. Premiera tego spektaklu w Rampie 5 czerwca. Agata Łabno.
1: Zapraszam wszystkich serdecznie, gorąco, przychodźcie do Rampy i świętujcie z nami ten wspaniały czas premierowy.
0: Dzięki, Agata, do usłyszenia, połamania nóg.
1: Dziękuję bardzo. Chili Z.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: W niedzielne przedpołudnie słuchacie Chili Z. Mam jeszcze jedną propozycję teatralną dla naszych słuchaczy z Warszawy, szczególnie dla tych, którzy zostają na długi weekend w mieście. Rzecz jest przeznaczona wbrew pozorom nie tylko dla złotowłosych, albo powiedzmy sobie wprost, rudych. Szczegóły za moment.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.
2: And in the end, oh no, you're not my girl. You know, we're just like hanging out, aren't we?

0: rozniecenia ognia.
1: Teraz mam propozycję dla tych z naszych słuchaczy, którzy zostają na długi weekend w Warszawie, bo w sobotę 6 czerwca na niewielkiej scenie Teatru Druga Strefa na Stołecznym Mokotowie premiera spektaklu Złotowłosy z Jakubem Snochowskim. Kuba jest z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Kuba, czy to jest spektakl dla osób rudych?
2: Również. ja bym to skompresował. Jest to spektakl dla osób. Sylwester Biraga, który prowadzi w ogóle Teatr Druga Strefa w Nowym Miejscu, zresztą to się nazywa Przestrzeń 71, ostatnio mi zadał pytanie, jakby się w jednym zdaniu powiedział, o czym to jest. To jest karkołomne pytanie do człowieka, który napisał i też to performuje. Jest w okresie intensywnych prób, ale stanąłem, mam nadzieję, na wysokości zadania i pomyślałem sobie, że odpowiem na to pytaniem, że ten spektakl jest o szukaniu odpowiedzi na pytanie, czy jeśli poziom nienawiści wśród rodzaju ludzkiego utrzyma dotychczasowe tempo wzrostu, to czy czeka nas zmiana naszego kodu genetycznego, taka permanentna. W spektaklu, bawiąc się trochę tą formułą, to czy zmiana permanentna, to znaczy, czy wszyscy za jakiś czas będziemy rudzi i biegowaci. Czy ta nienawiść, która nas dotyka, będzie miała taki na nas wpływ. Ale to jest tylko taki trochę humorystyczny przykład. Natomiast serio, to czy rzeczywiście ta nienawiść, która jest obecna w dzisiejszym świecie, może naruszyć nasz kod DNA permanentnie. To jest o tym.
1: Ale to jest tak, że faktycznie wychodzisz od... I to jest fajne akurat, bardzo ciekawe. Wychodzisz od tej cechy, którą Bozia cię obdarowała, czyli od rudego koloru włosów, i to jest jakby taki pretekst do tych rozważań?
2: Ja sobie daję prawo do tego, żeby czuć rzeczywiście rozliczanie się z taką moją dziecięcą traumą. Ja się wychowywałem na dalekiej woli w latach 80. w Warszawie i tam rzeczywiście ten kolor włosów był bardzo odróżniający się i rzeczywiście było to przyczynkiem do tego, że doświadczałem różnego rodzaju agresywnych zachowań. Nie rozumiałem tego, nie? Więc ja wychodzę od swoich doświadczeń trudnych i docieram do tego momentu, kiedy rzeczywiście żyjemy w świecie, gdzie rzeczy, na które obiektywne, na które nie mamy wpływu, determinują to, jak się ludzie do nas obnoszą, kwestia wiary, tożsamości, preferencji, wyznania. Różne rzeczy można tutaj wrzucić, które są obecne w tym spolaryzowanym świecie. Ja się przyglądam takim zaczątkom tej dużej nienawiści, która nas otacza. Gdzie to się zaczyna? Gdzie czasami jesteśmy w stanie przeoczyć coś, co wygląda niewinnie, pozornie, po prostu wręcz śmiesznie, a jednak to jest ten początek tej nienawiści. Ja tak doświadczałem i rzeczywiście wiele osób, z którymi po latach rozmawiałem, nie zdawało sobie w ogóle sprawy z tego, że ja jako rudy chłopak tak to odbierałem, bo oczywiście bardzo skrzętnie chowałem się za maską w ogóle uśmiechu, tak, i tego, że się nic nie dzieje.
1: Izabela Chlewińska, Michał Górczyński i Jakub Snochowski, który performuje, czy też gra, 6 czerwca premiera Złotowłosego na scenie Teatru Druga Strefa na warszawskim Mokotowie. Jakub Snochowski. Połamanie nóg, Kuba, na premierze i dziękuję ci za to zaproszenie.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Chili Z. Nastaw się

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: I czas na podróż z chili.pl. Jesteśmy na Mazurach, które zwiedzamy na dwóch kółkach, mianowicie mazurską pętlą rowerową. Trasa liczy sobie 300 km, prowadzi przez krainę wielkich jezior, szlak łączy Mikołajki, Mrągowo, Węgorzewo, Giżycko, Pisz, prowadzi przez Puszczę Piską, a także przez obszary, które oferują najrozmaitsze opcje zakwaterowania. Po drodze nie brakuje między jeziorami, między lasami restauracji, które serwują lokalne specjały. No może dodajmy, że ta mazurska pętla rowerowa to nie jest trasa najłatwiejsza. Jej poziom jest określany jako średni i jest odpowiednia dla raczej doświadczonych rowerzystów o dobrej kondycji, bo ci mniej doświadczeni mogą mieć trudności z odcinkami pagórkowatymi. Szlak można pokonywać oczywiście w obu kierunkach, ale warto wiedzieć, że ten kierunek zgodny z kierunkiem wskazówek zegara jest po prostu nieco lepiej oznakowany. Więcej o tym sposobie zwiedzania Warmii i Mazur na naszej stronie internetowej chili.pl.
1: Chili.z. Nastaw się na chill out.

0: Zapraszam do słuchania naszych podcastów. Na naszej stronie znajdziecie m.in. audycję Dominiki Kontarowicz z jej programem Primadonna Club i Maćka Ulewicza z Królewiczem. Rafał Turowski, dziękuję za wspólny poranek i kłaniam się do jutra.
1: Czyli Z.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy?
3: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsasy.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Dzień dziecka z Chili Z. Potrafisz cieszyć się z małych rzeczy i przeżywać codzienność jak najbardziej ekscytującą przygodę? Odwiedź nasz profil na Instagramie i pod konkursowym zdjęciem napisz w komentarzu, kiedy ostatnio czułeś się szczęśliwy jak dziecko. Na autora najbardziej uroczej i chwytającej za serce propozycji czeka zestaw prezentowy idealny dla każdego. Małego, dużego i całkiem dorosłego dziecka. Dzień dziecka z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chilizet. Śniadanie do łóżka.
3: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chilizet.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Po reklamie.

0: anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Ostatni dzień tygodnia, zarazem ostatni dzień maja, duże zachmurzenie, rozpogodzenia, lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu jest duże ryzyko burzy i mnóstwo deszczu. Pogodniej bez opadów tylko na zachodzie Polski. Temperaturowo 24-25 stopni w centrum, 19-20 na północy kraju, 22-23 stopnie na południu w Katowicach i Krakowie.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: W dzisiejszym programie przyjrzymy się związkom filmowców z kinem, bo reżyserki i reżyserzy bardzo chętnie wracają do teatru. A co z tego wynika? Bardzo ciekawy punkt wyjścia do dyskusji, w ogóle do sposobu opowiadania, które łączy dwa światy. Świat kina i świat teatru. I to w zasadzie będzie nasz pierwszy przystanek. Później wsiądziemy do pociągu nie byle jakiego,

To jest Radio Chili Z, 31 dzień maja. Jest taka nowa tendencja, że filmowcy, polscy filmowcy zwracają się w stronę teatru. No i tak ceniona reżyserka Jagoda Szelc po 4 latach wróciła właśnie do takiej pracy i na małej scenie Teatru Dramatycznego imienia Gustawa Holubka zrealizowała spektakl wyjątkowy, spektakl Muszenie. Spektakl o współuzależnieniu. Jak sama mówi, jest trochę taką bajką dla dorosłych dzieci alkoholików, a to specyficzna, bardzo duża grupa Polaków. Szacuje się, że może obejmować nawet 3 miliony osób, które dorastały właśnie w takich warunkach. Czym się charakteryzują? Nie byli dziećmi i nigdy nie byli i nie będą dorosłymi. Tak wyjaśnia reżyserka i twórczo interpretuje to zjawisko właśnie na teatralnym afiszu. Kolejne spektakle 10-11 czerwca, są jeszcze bilety. Z kolei w Krakowie dobrze ma się Piotr Domalewski, reżyser takich filmów jak Cicha Noc czy Ministranci. A propos, Ministranci weszli już pełnoprawnie na VOD, więc polecam ten film waszej uwadze. No ale tutaj na deskach Starego Teatru w Krakowie robi coś absolutnie wyjątkowego, ponieważ na kanwie historii Stasia i Nel buduje słodko-gorzką, ale jednocześnie zabawną opowieść o rodzinie, o budowaniu wspólnoty, o potrzebie podboju i poszerzania granic. A jak wiadomo, W pustyni i w puszczy to jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek Henryka Sienkiewicza. Jej autor bywał wprost oskarżany o rasizm, kolonialne resentymenty, a Piotr Domalewski przygląda się krytycznie temu, co jest w niej zawarte i zestawia te treści z intymną historią rodzinną. Też ciekawe, że w scenariuszu wykorzystano fragmenty reportażu Grzegorza Łysia, Bzik kolonialny II Rzeczpospolitej, Przypadki zamorskie. Tą książkę również wam serdecznie polecam. A to już Wireless Moment i Jesse Ware. Właśnie tak gramy dla was na antenie Chili Z. 14 minut po godzinie 14.

0: wsiąść do pociągu byle jakiego, chciałoby się powiedzieć, ale ja to odrobinę sparafrazuję, bo nie do byle jakiego. Turyści mogą wybierać się w nietypową podróż z Warszawy do Wilna specjalnym pociągiem, uwaga, różowej zupy. Kolorowy wagon nawiązuje do słynnego litewskiego chłodnika, ale uwaga, również do festiwalu chłodnika litewskiego, który właśnie odbywa się w Wilnie. Na pasażerów czekają różowe ściany, są dekoracje i akcenty inspirowane popularną potrawą z buraków. Przesiadka jest w Mockawie, tam też są specjalne przekąski. No i wagon będzie kursował przez całe wakacje aż do 30 sierpnia, więc to święto zostaje rozciągnięte. Można celebrować, można korzystać z uroków nie tylko podróży pociągiem, ale również tradycyjnego litewskiego chłodnika.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Django The Way.

0: naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Kaufland jest fresh, fresh.
19: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octavia.pl.
21: Skoda.
0: Po reklamie.

Monochrom i Kiwi na antenie, czyli Zet. A my wybieramy się prosto do Krakowa, ponieważ już dzisiaj zaczyna się 66. Krakowski Festiwal Filmowy. To najstarszy w Polsce festiwal poświęcony dokumentowi, animacji i krótkim metrażom. Jednym z głównych tematów tegorocznego programu jest cyfrowy świat i sztuczna inteligencja, więc trzeba przyznać, że tematy bardzo gorące, a ponieważ AI stało się tak ważnym elementem naszego życia, to trudno, żeby dokumentaliści nie zauważali tego zjawiska. Co z nim zrobią, w jaki sposób będą opisywać wpływ AI na nasz sposób bycia, życia i myślenia, tego jesteśmy wszyscy bardzo ciekawi. A co jeszcze nas czeka? Otóż ponad 200 filmów w krakowskich kinach studyjnych, w internecie, no a do tego Międzynarodowa Nagroda Dokumentalna Marcela Łozińskiego i Smok Smoków 2026 dla Kim Longinotto. To jest reżyserka, która zrealizowała ponad 20 filmów opowiadających o kobiecym doświadczeniu na bardzo różnych kontynentach. Ponadto festiwal to oczywiście spotkania, wystawy, pokazy specjalne, debaty, no i filmy dla dzieci. 66. Krakowski Festiwal Filmowy. Dzisiaj początek tego święta kina dokumentalnego właśnie pod Wawelami. Trzeba przyznać, Kraków ma duże szczęście do festiwali, bo równolegle trwa miesiąc fotografii. W najważniejszych instytucjach można obserwować to, co w temacie relacji dokumentalnych jest najważniejsze dla tych, którzy posługują się więc nie tylko obrazkiem ruchomym, ale też nieruchomym. W tym roku hasło przewodnie to jest Unreal Estate. Wystawy odbywają się między innymi w Bunkrze Sztuki. Te wystawy Wam polecam, no ale nie tylko, więc zachęcam Was do takiego nietypowego zwiedzania Krakowa śladem kina i śladem fotografii. It Never Ends. Tak, gramy dla Was w niedzielę w Cheez-It.

anyway. Perfect Places, na antenie, czyli Z. A rekord otwarcia na platformie Paramount Plus należy do Rancha Daytonów. Rekord faktycznie jest imponujący, bo to jest prawie 13 milionów wyświetleń, tylko 7 dni od premiery. Takim wynikiem może pochwalić się serial. Żaden inny stworzony właśnie dla tej platformy nigdy wcześniej nie osiągnął aż takich gigantycznych wyników. Paramount Plus ma więc nowego lidera. A o co chodzi? No, Rancho Daytonów kontynuuje losy bohaterów kultowego już Yellowstone. Jego gwiazdami są Kelly Reilly i Cole Hauser, wcierający się odpowiednio w Beth Dutton i Ripa Wheelera. Ten rekord należał wcześniej do The Madison z Michelle Pfeiffer. Zresztą to jest inny tytuł, ale też z uniwersum stworzonego przez Taylora Sheridana. W marcu, w ciągu pierwszych 10 dni od premiery, Madison wygenerowało 8 milionów wyświetleń, więc też ten wynik robi wrażenie. Na czym polega tajemnica sukcesu? Beth i Rip próbują zbudować wspólną przyszłość w Teksasie, z dala od kultowego rancha Yellowstone w sercu dzikiej Montany, ale i tutaj para zderza się z brutalną rzeczywistością Rio Paloma. Bezwzględni właściciele innego rancha, gotowi na wszystko, by chronić swoje imperium, to brzmi jak całkiem niezłe zarysowanie potencjalnych konfliktów. Równocześnie z premierą streamingową dwa pierwsze odcinki zostały wyemitowane w telewizji na kanale Paramount Network. I tę formę też wybrało wielu widzów. Stany szaleją. Jestem bardzo ciekawa, co powie na to polska publiczność. Przypominam, te odcinki można oglądać. Na razie są dostępne dwa. Trzeci niebawem w drodze. A to już Gold, Paloma Faith. Tak, gramy dla Was przed godziną 15 w 3Z.

0: Psilizet. Pogoda.
1: Ewidentnie mamy do czynienia z pogodowym kryzysem. Parasole mogą się dzisiaj przydać. Duże zachmurzenie i słońce, które raczej będzie w defensywie o to, co nas czeka. Pogodniej bez opadów dzisiaj tylko na zachodzie. Temperatura to od 19 stopni na północy przez 22-23 stopni w Polsce centralnej. Tyle pokazują stołeczne termometry. Do 24-25 na południu w Katowicach i Krakowie. Ciśnienie spada.
0: Odbicia kultury w Chilizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Moda z wielkich liter w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Tam będzie się działo już niebawem od 13 czerwca. Przyglądamy się ostatnim przygotowaniom do wyjątkowej wystawy. A co jeszcze? Nowe hobby ma pokolenie Z. Hobby, które bije rekordy popularności, a chodzi o obserwację ptaków w wolnych chwilach. W Wielkiej Brytanii bird watching w błyskawicznym tempie bije rekordy popularności. U nas, no, doganiamy Brytyjczyków.
0: Odbicia kultury w Chilizet.

Wildfires i Salt na antenie, czyli Z. Nowa moda polska, kronika głębokich uczuć. To jest wystawa, nad którą pracuje Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wystawa wyjątkowa, ponieważ pierwsza tak obszerna ekspozycja polskiej mody w ogóle w XXI wieku. Prace ponad 50 projektantek i projektantów. I uwaga, też muzeum postanowiło dokumentować to, co stanowiło, albo gdzieś sytuowało się poza w ogóle z obszarem zainteresowania polskich muzeów, choć przecież stanowi tak ważną część dziedzictwa kulturowego. Muzeum buduje swoją własną kolekcję, ale odchodzi od myślenia o modzie w kategorii trendów czy porządkowania określonych zjawisk. Raczej ta moda jest przedmiotem zainteresowania jako narzędzie opowiadania historii. Historii o pamięci i o emocjach. Ale kluczową kategorią jest polskość, czyli zespół doświadczeń i kontekstów kulturowych, które kształtują właśnie naszą wizualną tożsamość. Więc będzie moda jako zapis obiektywnych historii, będą najpopularniejsze polskie marki, będzie też tam Arkadiusz. A w ogóle Arkadiusz kocha Łódź, bo wrócił również na scenę razem ze spektaklem Arkadiusz is Dead w Teatrze Jaracza w Łodzi. Premiera już za nami, spektakl można oglądać, a spektakl jest niezwykle ciekawy, ponieważ łączy biografię z artystyczną interpretacją świata wielkich pokazów, skandali i bezwzględnego kapitalizmu. A w Chili Z wracamy do świata muzyki. On jest dla nas jednak dużo bardziej czuły.

0: George Ezra I Went Hunting na antenie, czyli Z. A u nas też dobre wiadomości. Igor Mitoraj będzie miał swoje muzeum we Włoszech. Otwarcie już niebawem we włoskiej miejscowości Pietrasanta. To otwarcie zaplanowano na 6 czerwca. No a Igor Mitoraj, nie trzeba go nikomu przedstawiać. Jego rzeźby są w największych polskich miastach i uchodzi też za jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów. Szczególnie upodobał sobie właśnie toskańską Pietrasantę. To tam przez wiele lat mieszkał, pracował. Tam siedzibę ma fundacja jego imienia. No i w końcu w czerwcu w zrewitalizowanej, modernistycznej hali targowej otwiera się długo oczekiwane i wyczekiwane Muzeum Igora Mitoraja. Oczywiście królować będą rzeźby, ale też ta hala targowa w nowej roli. Architekci zachowali oryginalną konstrukcję, ale też Pietrasanta dzięki temu zyskała nowy plac miejski wokół muzeum. Już teraz zapowiada się mnóstwo wydarzeń, które mają uczcić to, kim był Igor Mitoraj i to przede wszystkim, co zmieniał. A więc Polak o włoskim sercu. Myślę, że ciąg dalszy na pewno nastąpi. A jeżeli ta postać Was interesuje, to serdecznie polecam też biografię Igor Mitoraj, właśnie Polak o włoskim sercu, Agnieszki Stabro. To zdumiewająca książka, która pozwoli nieco inaczej spojrzeć na artystę.
1: Staw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Dzień dziecka z Chili Z. Potrafisz cieszyć się z małych rzeczy i przeżywać codzienność jak najbardziej ekscytującą przygodę? Odwiedź nasz profil na Instagramie i pod konkursowym zdjęciem napisz w komentarzu, kiedy ostatnio czułeś się szczęśliwy jak dziecko. Na autora najbardziej uroczej i chwytającej za serce propozycji czeka zestaw prezentowy idealny dla każdego. Małego, dużego i całkiem dorosłego dziecka. Dzień dziecka z Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo
12: i gotowe!
11: Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Po reklamie.

Wspaniałe połączenie Stach Bukowski, Kwiat Jabłoni i ich noc. A ja zachęcam Was, żebyście zaznaczyli w kalendarzu czerwonym znaczkiem sobotę, 13 dzień czerwca, bo wtedy oficjalnie o 14 startuje tegoroczna Parada Równości. Oficjalny start marszu w okolicach Pałacu Kultury i Nauki. A tegoroczna edycja ma jeszcze szczególny wymiar, bo dokładnie ćwierć wieku temu ulicami Warszawy przeszedł pierwszy marsz zorganizowany przez społeczność LGBTQ+ i osoby sojusznicze. Od tamtego momentu Parada Równości zmieniła się z niszowego wydarzenia w jedno z największych społecznych lifestyle'owych wydarzeń lata w kraju. To już nie tylko manifestacje, ale też przestrzeń spotkania, kultury, muzyki, mody, wspólnoty. I dla wielu osób udział w paradzie stał się manifestacją, ale też stałym punktem czerwca. Trochę jak taki festiwalowy weekend otwierający lato w mieście. 13 dzień w czerwca, punktualnie o 14, wtedy właśnie startuje warszawska Parada Równości. A to już Stack i St. Harrison, to jest właśnie GZ.

Games of Luck i Parcels na antenie Chili Z, a my niezmiennie zachęcamy Was do zgłaszania takich podróżników, którzy Wam imponują z różnych powodów, ale przede wszystkim, którzy relacjonują to, gdzie i z kim są. Ja ostatnio znalazłam Mateusza, który, uważajcie, podróżuje, ale nigdy nie płaci za noclegi. Bardzo zainteresowało mnie, jak sobie w takim razie radzi z tą częścią podróży, która przecież zawsze bardzo mocno obciąża budżet. Zdradza mi wszystkie swoje patenty, a ja oczywiście jestem trochę ambasadorką tych podróżujących za różne kwoty, więc będę wszystko skrupulatnie podawać dalej. Będzie też lato w kamperze i tych pomysłów mam dużo więcej, ale jestem ciekawa, co Wam chodzi po głowie, a może obserwujecie na Instagramie albo na TikToku podróżników, którzy są dla Was punktem odniesienia? Dajcie znać alicja.myśliwiec@chiliz.pl.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie.

0: Gilizette.
1: Pogoda. Szalejące ciśnienie, sytuacja Biomateo, która nie wpływa na nas korzystnie, a do tego wszystkiego jeszcze konieczność pamiętania o tym, żeby zabrać ze sobą parasol. Taki pogodowy miks zgotowała nam sytuacja za oknem. W taki sposób żegna się z nami maj. Przyznam szczerze, to był bardzo burzliwy miesiąc. A jaki będzie czerwiec? No, wchodzimy w ten czerwiec z przytupem. Ulewy, grad i temperatury od 23 stopni w Polsce centralnej do 24-5 na południu.
2: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
3: Odbicia kultury w Gilizette. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Tak, tak, zapraszam. Jeżeli popołudnie, to tylko z Gilizette, a jeżeli śniadanie, to oczywiście śniadanie u Tiffany'ego. Ten film od lat zachwyca, a w tym roku przypada jeszcze jedna niezwykła rocznica. O tym więcej Wam opowiem. Zachęcę też, żebyśmy wsiadali na rowery. Dokładnie na tym rowerze możemy dojechać do muzeum, gdzie można oglądać wystawę o rowerach. Z tego też będę się za kilka chwil tłumaczyć. Zapraszam.
3: Odbicia kultury w Gilizette.

The Heart Wants a Heart i Anish Kumar w Chili Z. A my wsiadamy na rower, tak, od połowy XIX wieku, kiedy jeżdżono na dziwnych samopędach, aż po współczesnych dostawców przemieszczających się po mieście na elektrycznych rowerach. Wystawa, która trwa w Muzeum Woli, wystawa bez trzymanki o tym, jak rower zmienia Warszawę, zaprasza nas do fascynującej podróży w czasie i przestrzeni. Bo gdyby to wszystko policzyć, to rower od ponad 150 lat zajmuje w historii miasta miejsce szczególne i paradoksalne. No bo z jednej strony to jeden z najbardziej przełomowych wynalazków, a z drugiej bywa niedoceniany. Patrząc z perspektywy dziejów techniki, można go uznać za jakiś etap przejściowy, czyli coś, co łączyło epokę ruchu pieszego i konnego z dominacją silników. No, dzisiaj bywa postrzegany jako wynalazek już mniej ekscytujący, ale to właśnie ta prostota sprawia, że nieustannie wraca jako narzędzie zmiany i odnowy miasta, a twórcy wystawy przyglądają się zjawisku, analizując i pokazując rower nie tylko jako środek transportu, ale też technologię, która wpływa na codzienne nawyki, na doświadczenie ciała i sposób postrzegania miasto. Z kolei cyklizm ukazany jest jako zjawisko historyczne i współczesne. Bardzo ciekawe doświadczenie. Gorąco polecam Wam, aby właśnie wybrać się do tego muzeum, do wystawy Muzeum Woli i koniecznie oczywiście rowerem. A to już Feel Good, właśnie tak gramy dla Was w Chili Z.

0: kino. Kino w roli głównej na antenie Chili Z. I takie kino w zasadzie, w związku z którym nawet nie musicie wychodzić z domu, ponieważ jeszcze do jutra można oglądać filmy w ramach 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, bo ten festiwal ma też swoją odsłonę w wersji online właśnie. A tegoroczne hasło, czyli poszukiwania, odnosi się zarówno do szukania właściwej formy opowiadania o rzeczywistości, która jest przecież bardzo ważną częścią pracy dokumentalistów i dokumentalistek, ale też do poszukiwania wiedzy o świecie, które z kolei charakteryzuje nas, czyli festiwalową publiczność. Razem z ekipą festiwalu możemy wyruszyć w niezwykłą podróż, dlatego tak zachęcam Was do tego, żeby rzucić okiem na ten repertuar online. W programie znalazły się najważniejsze filmy dokumentalne, które miały swoje premiery na tych największych, najbardziej prestiżowych festiwalach. Mam na myśli festiwal w Wenecji, Sundance, Berlin. Nie brakuje polskich produkcji oraz koprodukcji są polsko-ukraińskie Ślady. Bardzo mocny, poruszający film, który przybliża historię ukraińskich kobiet z doświadczeniem przemocy seksualnej. Jest też wiele festiwalowych nowości. No i sekcja Kobiety, które zmieniają świat, którą polecam Waszej uwadze. Przypominam, edycja online trwa jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro.
1: Chili Z. Nastaw się
2: na Chill Out.
3: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś.
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
1: Po reklamie.

No i proszę bardzo, beznamiętnie. Muszę wam przyznać, że to jest jeden z tych kawałków, które zostają na długo w głowie. Jest coś takiego bardzo eterycznego, bardzo sensualnego jednocześnie bardzo namiętnego w tej muzyce. No więc to jest kolejny powód, dla którego tak chętnie do tej muzyki wracamy. A co jeszcze zatrzymuje naszą uwagę? No, u mnie to zawsze kino dokumentalne. Zachęcałam was już do tego, żeby pochylić się nad programem Millennium Dogs Against Gravity, tym w wersji online, ale jeżeli macie takie życzenie, aby pójść do kina właśnie na film dokumentalny, no to też mam swój pomysł. Karol Śliwka, nawet jeżeli to nazwisko nic wam nie mówi, to jego projekty znacie doskonale, bo stworzył ponad 400 znaków dla największych firm, instytucji, a wszystko, moi drodzy, ręcznie, ołówkiem, linijką, cyrklem, bez komputera. Logo Instytutu Matki i Dziecka, skarbonka kojarzona z jednym z banków, no to wszystko są jego dzieła. A teraz mamy do czynienia jeszcze z filmem dokumentalnym Znaki Pana Śliwki. Cudowna, sentymentalna podróż. To podróż nie tylko po historii polskiego brandingu, ale też taka okazja, żeby zatrzymać się na kilka dłuższych chwil nad tym, z czego Polska naprawdę w teorii, w historii, praktyce brandingu może być po prostu dumna.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
7: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Chillout.
0: Chili Z.
1: Chili Z.
0: Pogoda.
2: Za oknem na pewno niespokojnie, burze, deszcz, grad to pogodowe scenariusze na dzisiaj. W centrum Polski, w tym w Warszawie 23 stopnie, tyle pokazują maksymalnie termometry, na północy stopni 19, a na południu w Katowicach i Krakowie stopni 23-24. Ciśnienie spada, biometr niestety, ale nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Zapraszam i polecam. Oscar Grand Prix w Cannes i ponad 300 nominacji. To robi wrażenie, bo jeden z najczęściej nagradzanych filmów ostatnich miesięcy trafił do streamingu. Mam na myśli Wartość sentymentalną. Jest już do obejrzenia online. To jest kolejny powód, aby nadrobić film Joachima Triera, który przyciągnął rekordową ilość widzów do polskich kin. Historia absolutnie poruszająca z muzyką Hani Rani. O tym będzie dziś więcej.
0: Odbicia kultury w Chile.

Dancing na antenie, czyli Z. A na VOD właśnie polecamy wam te filmy, które najlepiej ogląda się bez pośpiechu, z jakąś uważnością na spojrzenie, na pauzę, na zdanie, które pada jakby mimochodem, a potem zostaje na długo. Wartość sentymentalna bez dwóch zdań jest takim filmem. I bardzo doceniam, kiedy kino potrafi być intymne, kiedy jest eleganckie, emocjonalne. No i fantastycznie, że mamy taki film z polskimi akcentami w napisach końcowych. Wspaniała muzyka Hani Rani. To jest film, który sięga do esencji kina, czyli zatrzymuje nas, porusza, przede wszystkim daje do myślenia i mocno rezonuje. Joachim Trier wraca do tego, co w kinie jego samego najmocniej hipnotyzuje, czyli do emocji takich wypowiadanych półgłosem. One nie krzyczą, ale bardzo poruszają. Jego rodzinne historie zamiast efektownych zwrotów akcji, no właśnie, wybierają taki niepokój, który zna każdy z nas, ale który ukryty jest w codziennych gestach. Słodko-gorzka historia o pamięci, o wspomnieniach, o pojednaniu i o relacjach, które bywają i czułe, i trudne równocześnie. No i sami przyznajcie, czy to nie brzmi życiowo? Oczywiście, że brzmi. A w Chili Z, You Showed Me the Lightning Seeds. Tak, gramy dla was 13 minut po 17:00.

0: Never Ever w Chili Z. Everest był tylko początkiem. Po 20 latach Martyna Wojciechowska wróciła do najważniejszej wyprawy w swoim życiu, aby zrozumieć ją jeszcze raz, a w zasadzie siebie, sprzed lat. W książce Przesunąć horyzont 20 lat później pokazuje, że każdy ma własny Everest. Nie zawsze widoczny na mapie, ale zawsze wymaga dokładnie tego samego, czyli zmierzenia się z samym sobą. Ta książka jest intymna, bo jest opowieścią o strachu, opresji, o samotności i o cenie, jaką płaci się za życie w ciągłym ruchu. I to nie jest tylko wznowienie, ale autorka wraca do tego tekstu jako już ktoś inny, rozbudowuje historię o kolejne rozdziały, dopisuje emocje, których wcześniej nie umiała albo, nie wiem, nie chciała nazywać i rozprawia się z własnym mitem. Bardzo mi się podoba, że dedykowała tą książkę sobie, bo to już jest zdanie, które bardzo wiele znaczy i dla mnie otwiera bardzo wiele perspektyw, więc polecam Waszej uwadze Przesunąć horyzont 20 lat później, bo naprawdę głęboko wierzę w to, że każdy ma jakąś granicę do przesunięcia i każdy z nas ma swój własny Everest.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
1: Po reklamie.

Zakazana owoc, smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj.

To jest Radio Chili Z. 20 minut dzieli nas od godziny 18, a my, no cóż, zatapiamy się w teatralnym świecie. Poznajemy go przez pryzmat kostiumów i rekwizytów, projektów scenografii, zdjęć z przedstawień, a mowa o nowej ekspozycji w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich, która przypomina sztuki m.in. Sofoklesa, Moliera, Szekspira, czyli coś, co kształtowało i stanowiło teatralny kanon króla Stanisława Augusta. Te zainteresowania i gusta literackie warto poznać, bo odzwierciedla je też oryginalna dekoracja malarska Teatru Królewskiego. Tutaj wszystko ze sobą zaczyna się łączyć. Ekspozycja jest realizowana przez Muzeum Teatralne we współpracy z Łazienkami, więc to jest jeszcze taka bardzo ciekawa kolaboracja i kooperacja. A propos Łazienek Królewskich, to amfiteatr jest już czynny po remoncie. Naprawdę wyszło to przepięknie, robi to olbrzymie wrażenie i szczególnie polecam oglądać go z pokładu gondoli, więc z perspektywy wody. A u nas w Chili Z wracamy do słuchania. Myślę, że nic tak nie koi skołatanych nerwów jak muzyka i nic też nie pozwala zwolnić w taki sposób, w jaki robią to właśnie ścieżki dźwiękowe, które proponujemy Wam na naszej antenie. No, a że kolejny weekend dopiero za tydzień, więc to jest ostatni moment, żeby wykorzystać ten czas trochę dla siebie, żeby nie planować, żeby po prostu cieszyć się czasem wolnym i niech ten czas nie przecieka nam przez palce. Spędźmy go razem. Jungle The Wave to jest nasza kolejna muzyczna propozycja. I cóż, mam nadzieję, że ten rytm zostanie z Wami na dłużej.

Talking Elder Brooklyn Antony, czyli Zed. Wiecie, jak to mówią, że wszystko, co dobre, szybko się kończy i za każdym razem mam takie poczucie, kiedy spotykamy się tutaj w sobotę i niedzielę na antenie, czyli Zed, że czas płynie jakoś inaczej we właściwym sobie stylu i tempie. Tu i teraz odpoczywamy, cieszymy się jeszcze z tych ostatnich chwil w ramach weekendu, a ja ze swojej strony cały czas powtarzam, pamiętajcie, już jutro zmiana miesiąca, dzisiaj podobno jeszcze ciężka pełnia, a od jutra ma być jakoś lżej, jakoś lepiej. No i data też jest taka, która automatycznie nas uśmiecha, czyli pierwszy dzień czerwca. No a kto z nas nie chciałby znów poczuć się jak dziecko? Więc dobrego czasu Wam życzę, jednocześnie raz jeszcze dziękując za Wasze wszystkie maile, wszystkie komentarze dotyczące tego, co dzieje się na antenie. To naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy. Alicja Myśliwiec-Konieczna, dziękuję i do usłyszenia niebawem. Niech ten czerwiec będzie dla nas wszystkich łaskawy.

0: oczami. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

Csillizet.

0: Prezent. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
18: Skoda. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super! Kiedy płyniemy?
20: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
21: Jedziemy.
22: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
23: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
24: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Dzień dziecka z Chili Z. Potrafisz cieszyć się z małych rzeczy i przeżywać codzienność jak najbardziej ekscytującą przygodę? Odwiedź nasz profil na Instagramie i pod konkursowym zdjęciem napisz w komentarzu, kiedy ostatnio czułeś się szczęśliwy jak dziecko. Na autora najbardziej uroczej, chwytającej za serce propozycji czeka zestaw prezentowy idealny dla każdego. Małego, dużego i całkiem dorosłego dziecka. Dzień dziecka z Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Dokąd na wakacje?
5: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
4: Czyli Zdrojowa Hotels.
5: Zdrojowa Hotels?
4: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
5: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni?
4: Rezerwuję.
5: Tylko na zdrojowahotels.pl.
1: Po reklamie.

0: pijama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham od mono.

0: Jazz and Chill w Chili Z.
1: Mm, yeah.

0: Dokąd na wakacje?
1: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
0: Czyli Zdrojowa Hotels.
1: Zdrojowa Hotels?
0: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
1: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
0: Tylko na zdrojowahotels.pl.
2: Po reklamie.